0: moya kule nyanga kamfumfu.
1: Sase u radio bantu.
0: Sawu radio Zulu.
1: Namhlanje siwukhozi FM.
0: Silokho sizihola phambili.
1: Singamavula ndlela.
0: Ukhozi FM luhamba phambili.